0: promocja.
1: Ohaja.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
2: Buongiorno.
4: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
5: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
6: Centrum. Najwięcej rocka w mieście!

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM.
3: Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: to proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

you move me. But I wanna know for sure. So come on.

0: to promocja.
1: To całkiem urocze.
2: Co jest urocze?
1: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
3: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

plecak gotowy, prowiant jest, mapy, słowniczki i muzyka. Bez muzyki nigdzie się nie ruszam. A skoro można zwiedzać świat fizycznie, to czemu nie muzycznie? Uroki świata w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.

0: accept what I think they know.
1: Zanim ktoś zapyta, czy sprawdziłam prognozę pogody, żeby przygotować pierwszą piosenkę na pogodę, no muszę właśnie zaznaczyć, że lubię deszcz i lubię, kiedy jest tak dosyć mokro poniekąd, zwłaszcza po takiej ilości suszy, którą mieliśmy, więc jak dzisiaj wyszłam z domu i powąchałam to wilgotne powietrze, też mi się miło zrobiło, mimo tego smutku, który słyszeliśmy w muzyce. Ale przede wszystkim, dzień dobry, przy mikrofonie Gabriela Wolińska, a rozpoczęła się właśnie audycja Uroki Świata, no w której dzisiaj zajmiemy się południową półkulą Ziemi, czyli, no jak to się czasem mówi, krajami globalnego południa i choć no ta konkretna nazwa miała zdjąć to pejoratywne znaczenie określenia południe, no to nadal mimo wszystko nieco źle się kojarzy, a my chcemy dzisiaj to zmienić. Popodróżujemy sobie dzisiaj po tym południu w muzyce, żeby sprawdzić, jak to na tym południu właściwie jest. Rozpoczęliśmy od Nowej Zelandii i grupy Deer Antler razem z utworem All of Your Sadness. No i nazwa tej grupy jest zabawą językową, bo Deer Antlers po angielsku to generalnie poroże jelenia, ale u nich deer jest zapisane nie jako jeleń, a jako drogi. Deer, jak się zaczyna listy, czy właśnie maile do znajomych. No i to tak na marginesie, a do tego słuchajcie, no debiut mieli w 2023 roku i tutaj co prawda w utworze było dosyć spokojnie, ale generalnie poruszają się w gatunku stoner rocka, więc zachęcam do sprawdzenia pozostałej części ich twórczości, jeszcze trochę tego mają, jeśli lubicie takie klimaty. A teraz troszeczkę mocniej, ale nadal nowozelandzko, bowiem przed nami Are We Dead Yet, czyli zespół unoszący się gdzieś na granicy thrashu, metalcore'u. Słychać też takie wpływy właśnie stonerowe. Oni też nie działają jakoś długo jeszcze, ale posłuchamy sobie czegoś z ich epki z 2020 roku, a będzie to utwór Tunnel Vision.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Uroki świata.

Przeskoczyliśmy z Nowej Zelandii tym razem do Australii. No zaraz obok także przy okazji bardziej zagłębiliśmy się w korowe brzmienia, choć co charakterystyczne dla Northlane, no słuchanej grupy oczywiście, sporo u nich elektroniki też usłyszymy i mają utwory zarówno takie naprawdę ciężkie, gdzie się drął ile fabryka dała, ale mają też takie właśnie, jak słyszeliśmy, Clockwork konkretniej ma tytuł ten utwór, ale za chwilę zwolnimy, bowiem posłuchamy sobie ostatniego singla Cenobie. Pozostajemy w Australii. A Cenobia, no to przypomnę, anonimowa grupa, o której wam już opowiadałam i wspominałam też o nich przy podsumowaniu roku, kiedy właśnie opowiadałam o podejrzeniach, że to wytwór sztucznej inteligencji, czy raczej no po prostu osoby, które używają sztucznej inteligencji do generowania muzyki. No, ale wszelkie wątpliwości zostały rozwiane, kiedy ogłoszono, że będą supportować Prezydent, inną anonimową grupę, która koncertować będzie na razie po Ameryce Północnej, no ale nie sądzę po prostu, żeby chcieli nam zaprezentować koncert z playbacku, właśnie wygenerowany przez sztuczną inteligencję, tak więc myślę, że z czystym sumieniem możemy posłuchać tego singla, o którym właśnie była mowa. Cenobia i Make Us Whole Again, to już teraz w Urokach Świata.

teraz zdecydowanie więcej energii i o wiele przyspieszyliśmy właśnie antenę, a to Blizzard Hunter z kawałkiem Battlefield, który pochodzi z 2022 roku, ale no skoro mówiłam o koncertach w zeszłym, przed poprzednią właśnie piosenką, to pozwolę sobie na taką dygresję, że kiedyś rozmawialiśmy w radiu o płytach koncertowych i padło takie zdanie, że muzycy to jakoś lubią tamtą część świata, wiecie, tą Meksyk, Brazylię, bo tam bardzo często nagrywają swoje płyty koncertowe, czy to właśnie w São Paulo, ostatnio nawet Bring Me The Horizon chociażby, czy właśnie w Meksyku bardzo często się pojawiają te zespoły właśnie z nagrywaniem płyt koncertowych. No i właśnie, ten utwór, który słyszeliśmy, pojawił się na płycie koncertowej Blizzard Hunter, wydanej w tym roku, którą z kolei nagrali w Bydgoszczy. Jeśli no chcecie, właśnie nie wierzycie mi, to jest ona dostępna na streamingach. Live in Bydgoszcz od Blizzard Hunter, którzy właśnie pochodzą z Peru, więc tym bardziej zastanawiam się, czy są w stanie wypowiedzieć to szyczy na końcu, ale ich wybór. W każdym razie może to rzeczywiście chodzi o po prostu odległość wykonywania tego koncertu, a niekoniecznie o miejsce. Tematyka, już wracając do samego zespołu, tematyka ich utworów to raczej fantazy, bitwy i magia. No co w połączeniu ze speed metalem i takim power metalowym zacięciem wychodzi naprawdę fajnie moim zdaniem. I dzisiaj takie wahadło trochę dla was przygotowałam, bo znowu nieco lżej będzie i spokojniej muzycznie, ale połączymy to tematyką i tej energii nie zabraknie. Będzie ona po prostu troszeczkę inna. Peruwiańskie Crownless za chwilę i tu bardziej folkowo się teraz zrobi, choć to niekoniecznie tak folkowo konkretnie z Peru, bardziej grają na modłę europejską. I posłuchamy sobie The Tavern Prophet.

Jak może słyszeliście, była to wersja koncertowa utworu, nie studyjna. Wykonała ją grupa Migdal z Urugwaju. No i sobie pośpiewaliśmy po hiszpańsku A Donde Vas. I jak właśnie ostatnio przedstawiałam wam muzykę z tego kraju, to wspomniałam o yerbie, którą Urugwajczycy piją na potęgę. Więc pora na kolejną ciekawostkę z tego kraju. Tym razem powiedzmy sobie o innych symbolach. Gauchos, czyli hodowców bydła, no coś jak amerykańscy kowboje. Tyle tylko, że gauchos no do tej pory hodują bydło w takiej formie farmy, wielkich pastwisk. No i zaganiają je razem z końmi, właśnie jeżdżąc konno, więc są żywym przedstawieniem tradycji tego kraju, w przeciwieństwie do kowbojów, którzy zresztą w sumie bardziej popkulturowo są związani z kolei z rdzennymi mieszkańcami Ameryki, ale to już na marginesie. Wróćmy do Urugwaju. Urugwaj to powierzchniowo ponad połowa Polski, nie ma nawet 4 milionów mieszkańców, więc no można sobie wyobrazić te przestrzenie, po których gauchos galopują na swoich koniach i zaganiają to bydło. No i myślę, że jakby ktoś chciał się przenieść na przykład do Ameryki Południowej, to śmiało można się tam osiedlać. Podobno zresztą bardzo dużo Włochów się tam osiedliło w swoim czasie, przez co łatwo można spotkać włoskie wpływy, no nigdzie indziej, tylko w jedzeniu jak zwykle u Włochów, ale o tym też może innym razem. Wróćmy do muzyki. Tu znowu dosyć szybko, ale tak bardziej klasycznie heavy metalowo, no z dosyć charakterystycznym hiszpańskim zaśpiewem, jeśli chodzi o język. Jednak śpiewanie w tych różnych językach trochę na ten ton wpływa. A przed nami Cimarrón i Hacia Donde Vamos.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Reklama.
2: Uroki świata.

Lądujemy z wizytą w Afryce, a raczej konkretniej w południowej Afryce RPA w towarzystwie Cedar i ich utworu Illusion. No, tę grupę myślę, że znacie dosyć dobrze. Ostatnio weszli jeszcze bardziej w klimat emo i grają sporo post-metalu, tworząc taką przytłaczającą atmosferę. Ale za chwilę nieco może rozjaśnimy antenę, a z racji, że zbliżamy się powoli do końca audycji, to delikatnie już wracamy też na północ. To tak stopniowo jeszcze, ale o co mi chodzi? Zostajemy jeszcze w takiej refleksyjnej muzyce, ale właśnie Lady Axe za chwilę, czyli artystka, która może i właśnie działa głównie teraz w Irlandii, ale pochodzi z RPA. Mówi się, że była pierwszą kobietą w tym kraju, która grała heavy metal. Wierzę na słowo, nie jestem w stanie tego sprawdzić, natomiast my weźmiemy się za nie muzykę z lat 90., a coś nieco nowszego, z 2016 roku, Rance Lullaby, ale jak właśnie będziecie cierpliwi, to wybrzmi taka gitara z pogłosem dosyć charakterystycznym dla nieco starszego metalu.

Na chwilę z wizytą w Brazylii się znaleźliśmy i choć była to Sepultura, bardzo nostalgicznie się zrobiło i nic dziwnego, gdyż to utwór z ich podobno pożegnalnej epki wydanej w tym roku. No, grupa odbywa pożegnalną trasę, ale fani jakoś nie chcą im właśnie uwierzyć, że rzeczywiście kończą karierę. I co prawda założyciele, bracia Cavalera, nie biorą udziału w tym pożegnaniu, ale właśnie czytałam, że nie ma już między nimi a obecną Sepulturą złej krwi, więc chyba wszystko skończy się dobrze, tak sądzę. Taki happy end na koniec tej audycji. A wracamy do Polski oczywiście, choć żeby utrzymać ten motyw globalnego południa, to pozwoliłam sobie wybrać grupę z Radomia, skąd podobno jest bliżej na południe, a przed nami Ira i Nadzieja, a z wami była Gabriela Wolińska. Słyszymy się oczywiście już za tydzień o tej samej porze, czyli w sobotę o 10:00. Miłego weekendu.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
8: Radio Centrum.

0: Autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
7: Aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
6: Tanio tutaj jest stokrotka.
4: Reklama.
0: Radio Centrum.
8: Najwięcej lokal w mieście!

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
8: Najwięcej loka w mieście. Centrum.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię. Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Najwięcej rocka w mieście!
5: Radio Centrum.
6: Rumor spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Promocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Konisz własne cię.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

0: Audycja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

nie doszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: audycja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że pomaga.

to narady, jakie tam nakłady, czyś tak pilnie wysłuchują rad, obrady, obiady, spiski, a i zdrady, z Bogiem na ustach i wizją kradz.

dobrze. Płynęła niczym rzeka z potrzaskanej głowy. Krew pulsowała w skroniach, rozsadzała czaszkę. Ręce drżały, nie wiem, z podniecenia czy ze strachu.

jesteś ty.